5, doskonale, 4, 3 i 2 i 1. Opuść nogę, rolującym ruchem opuść biodra, zrób zamach nogami i przejdź do pozycji klęku. Jak się macie? Dobrze, co? Pewnie, że tak. Teraz w klęku podpartym zaczniemy robić krążenia. Jednym biodrem noga zgięta w jedną stronę i zmieniamy kierunek. 4 krążenia nogą w drugą stronę. 2 i 1. Zostawiamy nogę zgiętą. Unosimy do góry, opuszczamy po zewnętrznej stronie nogi podporowej i opuszczamy w dół. Góra, skos. Góra, dół. Góra, skos. Góra, dół. Dopalamy nasze pośladki. Aha, jest już ogień. To jeszcze troszeczkę, żeby był już taki całkowity. Żeby te pośladki poczuły, co my tutaj z nimi robimy? Będę bardzo ciekawa Waszych wrażeń, także po wszystkich ćwiczeniach napiszcie mi proszę komentarze, czy te pośladki naprawdę poczuły dobrą moc. 2 i 1 i do zewnątrz i wyprostuj nogę, przejdź na przedramiona i teraz wznos wyprostowanej nogi. Wydech, wydech. Podobne ćwiczenie, które robiliśmy w staniu na wyciągniętych plecach. Teraz w podporze na przedramionach. Zaczniemy teraz zmieniać ruch. Znowu na zewnątrz i na drugą stronę. Góra, góra, góra, góra. I góra, i puls. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zegnij nogę, opuść na chwilę, połóż się na piętach. Dobra robota, jeszcze mamy drugą stronę. Weź głęboki wdech i wydech, wdech. I wydech. Ja się obrócę w drugą stronę maty, żebyście dobrze widzieli drugą nogę. Teraz pracujemy lewą nogą i zaczynamy od krążeń biodrami. W jedną stronę. I zmieniamy kierunek, krążymy w drugą stronę. Super. Zostawiamy kolano zgięte, unosimy do góry, opuszczamy przy kolanie, unosimy do góry, opuszczamy. Góra, skos, góra, dół, góra, skos, góra, dół. Staramy się robić pełny zakres ruchu, żeby naprawdę jak najlepiej poczuć pracę pośladka. Góra, dół, góra, skos. Macie ten ruch? Chyba tak. To jeszcze 3. Aha. I 2. I 1. Wow. Wyprostuj nogę. Przejdź na przedramiona i zaczniemy unosić nogę i opuszczamy. Wdech, wydech. Wdech. Wydech. I tutaj nigdzie nam się nie spieszy. Chcę, żeby każdy poczuł to napięcie w pośladku. Nie zapadamy się w lędźwiach. Podtrzymujemy nasze dolne plecy podciągnięciem pępka pod kręgosłup. I zasuwamy. I teraz noga do wewnątrz i na zewnątrz. Do wewnątrz, na zewnątrz. No jest moc w pośladkach, powiem Wam. I jeszcze chwila. I 2. I 1. I zostawiamy sam puls. Puls.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zegnij nogę w kolanie, opuść pośladki napięty. Tak jest, to była dobra robota, ale jeszcze ostatnie ćwiczenia. Tym razem leżymy na brzuchu. Ręce splecione, nogi zgięte. Doklej do siebie pięty, paluchy na zewnątrz i odrywamy uda od maty. Tak zwana pozycja żaby. Wiem, że ją bardzo lubicie, bo nieraz mi piszecie, że to jest wasza ulubienica, a ulubienica dlatego, bo to jest naprawdę hardkorowe ćwiczenie. I tutaj nie ma innej opcji, tutaj musi zapracować pośladek, a nawet oba pośladki, żeby unieść nogi. Także to już nasze ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Dajemy z siebie wszystko i jak najbardziej staramy się oderwać uda od maty. Pięty połączone. To jeszcze zostanie nam 8, 7, 6. Przytrzymujemy chwileczkę na górze, żeby ten efekt był taki wow, pośladki popracowały. 3 i 2 i 1. Zostaw na górze. 4, 3, 2, 1. Opuszczamy. Wyprostuj nogi i przejdziemy do pozycji leżenia na plecach, żeby jeszcze rozciągnąć pośladki. Wykonałyście super robotę. Tak, można pomasować i powiedzieć komplement. A co? Połóż lewą kostkę na prawym kolanie i przyciągnij kolano do siebie. Rozluźnij brzuch. Poczuj właśnie, jak rozciąga się tutaj to miejsce, które bardzo dzisiaj popracowało. Jestem ciekawa, czy u was też. I z wydechem rozluźniamy i przyciągamy nogę jeszcze bardziej w stronę brzucha. Wydech. Wydech. Dobra, zmieniamy stronę. Prawa kostka na lewym udzie i przyciągamy do siebie lewe kolano. Kość krzyżowa doklejona do maty. Z wydechem jeszcze mocniej przyciągamy i czujemy rozciąganie. Tak, tak. Jest moc? Patrzę na was, to widzę, że jest, że było dużo mocy. Dobra, to jeszcze delikatnym zamachem przejdziemy do siadu. Zrobimy pozycję gołębia. Lewa noga zostaje z przodu, prawa z tyłu. I tutaj tak balansujemy, żeby to biodro nogi wyprostowane jak najbardziej opuścić. Ono ma być jak najbliżej maty. Może przeniosę się na drugą stronę, żebyście lepiej widzieli, jak to wygląda. O, nie ma tak, tylko staramy się je opuszczać. Jeśli jest nam bardzo trudno, to wtedy pod pośladek nogi zgiętej podkładamy kostkę albo koc. Możemy zejść na przedramiona. Cały czas pamiętając o tym, żeby wyciągać kręgosłup. I wydech. I z wdechem zmieniamy nogę. Podciągamy się do dechy. Przenosimy prawą nogę do przodu. I znowu ten sam ruch. Opuszczamy lewe biodro. I możemy zostać w pozycji wysokiej. Albo spróbować zejść na przedramiona, pamiętając cały czas o tym wyciąganiu kręgosłupa. Oddychamy, z wydechem rozmiękczamy pozycję, pogłębiamy pozycję. Właśnie ten oddech ma bardzo takie kluczowe znaczenie w naszej praktyce jogi, pilatesu, w naszych wszystkich ćwiczeniach, w naszym życiu w ogóle. Ten oddech. I z wdechem wyprostuj ramiona. Przejdź do siadu. Siad skrzyżny to jest też bardzo fajne ćwiczenie rozciągające, rozluźniające nasz kręgosłup. I moi drodzy, mam dla was ważną informację. 191 żelazny poranek za nami i teraz jest czas, żeby powiedzieć nasze ulubione dwa magiczne słowa. Gotowi? 3, 2, jeden. Mamy to! Dziękuję Wam bardzo. Jak się mają Wasze pośladki? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Zostawcie serduszka, jeśli Wam się podobało. Mi jest zawsze tak szalenie przyjemnie i mam wtedy takie wielkie skrzydła, żeby działać z Wami dalej, bo ja to bardzo lubię. Dzięki za dziś i do zobaczenia na kolejnych treningach. Buziaki! Mua.
1: Cześć, z tej strony Monika. Lecimy z 6. treningiem naszego szybkiego wyzwania. Teraz będziemy pracować nad pośladkami. Uwaga! Przyciągamy kolano, jedno, drugie. Na razie samo udo, pracuje góra, góra, wydech, palce do dołu. Palce u stóp do dołu. Krótka rozgrzewka. Dobrze, stajemy, krążenie bioder. Obszernie. Druga strona. Na treningu możesz sobie wziąć jakieś ciężary albo taśmę oporową. Kolano góra, otwieramy do boku. I jeszcze. Jedna strona. I druga. Góra i bok. Stoimy stabilnie, napinamy brzuch. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden, skrętoskłony, stajemy w rozkroku, ręka do ziemi, do stopy po skosie. Nisko, klatka. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden, rozkrok szeroki i z nogi na nogę. Parę razy. Cztery. Trzy. Dwa, jeden, zostajemy na jednej stronie, ręce nisko i uwaga, kolano do ziemi, góra, siedem, hop, sześć, pięć, prostuj nogę, cztery, trzy, dwa, jeden, super, zamieniamy strony, przechodzimy na drugą, kolano, dół i start, dół, góra, hop, hop, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Super, dostawiamy nogę stopniowo, lecimy do góry i zaczynamy przysiady. Podstawowe ćwiczenie na poślady. Przysiady, stopy, szerokość bioder albo ciut szerzej i dawaj pojedyncze, hop, dół, góra. Dół, góra, wydech, wdech, wydech, przy przysiadach wypinamy pupę do tyłu, hop i uwaga, robimy puls, 3, 2, 1, góra, 3, 2, 1, góra, hop, hop, hop, stopniowo, hop, hop, hop i teraz uwaga, puls, puls, wyprost po skosie puls, hop, hop, góra, skos, hop, hop, prostuj nogę za siebie, jeszcze, hop, hop i dawaj puls, puls, noga wyprost, puls, puls, lecimy piętą po skosie do tyłu, hop, hop, jeszcze jedno powtórzenie, przysiad, i krok do boku. Przysiadzie. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Uwaga, szeroko. Dół, góra. Dół, góra. Hop. Tak jest, szeroko kolana. Palce na zewnątrz. I zostajemy, uwaga, hop, hop, hop, do góry, dół, dół, nisko, do góry, jeszcze, góra, nisko pupa, nisko i jeszcze dawaj, hop, hop, jeden, góra, trzy, dwa, jeden, do góry, w górze spinamy pośladki, hop, hop, hop, hop, pojedyncze. Hop, dół, wydech, plecy proste. Hop, góra, góra, zapnij poślad. Jeszcze. Rozpychamy kolana. Rozpychamy. Schodzimy nisko, kolana szeroko. I ostatnie powtórzenie. Ha! Ekstra. Lecimy teraz na dół. Chwilę się rozciągniemy. Zrób wykrok. Noga z tyłu prosta. Możesz położyć kolano. Wyprostuj się. Druga. Druga. Kolano dół. Wyprostuj. W klęku będziemy teraz pracować. Będziemy podnosić ugiętą nogę, ugiętą w kolanie do góry. Ok? I dawaj klęk. Zaczynamy jedną stroną. Pępek wciągamy, napinamy brzuch. Ugięta góra dół. Hop. Wydech. I piętą suniemy do góry. Noga cały czas 90 stopni. I z wydechem do góry. Hop. I uwaga, trzy pulsy. Trzy, dwa, jeden i dół. Trzy, dwa, jeden, dół. Hop. Dwa, jeden. Tak jest. Trzy, dwa, jeden. Pojedyncze. Na razie cały czas jedna strona. Pojedynczo dopnij w górze poślad. Trzymaj brzuch, trzymaj plecy. I uwaga, teraz wyprost i przyciągnij. Wyprost i przyciągnij. Ta sama noga. Wyprost, przyciągnij kolano. Wyprost, przyciągnij. I jeszcze ostatnia sekunda. Trzymaj w górze. Trzy, dwa, jeden. Odkładamy i to samo na drugą stronę, czyli ugięta góra, dół. Dawaj. Czas, start. Z wydechem. Te ćwiczenia możesz robić z taśmą oporową. Powinno być o wiele lepiej dla twoich pośladków. I dawaj, pulsiki. Trzy, dwa, jeden i dół. I trzy, dwa, jeden. Opuszczaj. Hop, hop, hop, dół. Pojedyncze. Głośny wydech buzią. Trzymaj brzuch, nie chwiejemy się. Dodajemy wyprost. Wyprost. Dawaj, dawaj, prostuj. Trzymaj. Uwaga, lecimy. Ugięta do boku. Druga strona. Ugięta do boku. Ugięta do góry. Z wydechem. I jeszcze dawaj. Góra, dół. Staramy się nie chwiać, tylko żeby pracowała noga. Tylko udo podnosi. Dawaj jak najwyżej. Ostatnie powtórzenie. Druga. Hop. Hop. Góra. Pracuje mocno poślad. Dawaj. Hop. Hop. Wydech. Wydech. Dawaj. Zmieniamy stronę. I jeszcze. Druga strona. Znowu. Wydech. Wydech. Góra, góra i ostatnie na drugą stronę. Hop, hop, hop. Dawaj. I cztery, trzy, dwa, jeden. Kładziemy się na plecy, lecimy pojedyncze. Wypychanie bioder, góra, dół. Uwaga. Góra i wracasz. Hop. I wracasz. I teraz na trzy. Dół, góra na trzy i wracaj. Powoli na trzy. Liczymy sobie w głowie i wracasz. Trzy, dwa, jeden. Wracaj. Trzy, dwa, jeden. Super. Pojedyncze. I spinamy pośladki w górze. W górze spinamy mocno. Napinamy pupę. Trzymaj nogi rozstawione tak na szerokość bioder. Jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Super. Chwilę luzujemy. I teraz w górze biodra. Jesteś? Rozstawiamy same nogi. Trzymamy biodra. Trzymamy tą pozycję. Napinamy poślady, napinamy uda. I tylko kolana pracują. Stopy również lekko lecą na boki. Staramy się nie zmieniać pozycji. Kolce biodrowe w jednej linii, w tej samej pozycji. Tylko pracujemy same kolana. I teraz uwaga, jesteśmy w górze. Pięty. Same pięty. Same pięty się odklejają. Góra, wróć. Góra, wróć. Cały czas twoje nogi, twoje uda są w dużym, mocnym napięciu. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Uwaga, pojedyncze góra, dół. Hop. Pojedyncze wypychanie bioder i cały czas pośladek. Pośladek spięty w górze, mocno lecimy biodrami do góry, do sufitu. Wydech, wydech. I ostatnie sekundy. Cztery, trzy, dwa, jeden. I trzymamy w górze, uwaga, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, największe napięcie, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, luz. Dobrze. Pięta na udo, chwytamy pod udem, przyciągamy do siebie nogę, rozciągamy pośladek.

0: Zamieniamy. Druga. Mocno przyciągnij. Spokojnie oddychaj. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się miło ćwiczyło. Oczywiście kolejny trening jutro. Do zobaczenia.
1: Cześć, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na jodze na zgrabne, smukłe, jędrne i seksowne pośladki. To jest to, o co mnie pytaliście, więc ja odpowiadam. Dzisiaj będziemy wzmacniać dolne partie ciała, więc na pewno poczujecie nie tylko pośladki, ale też całe nogi. Zaczniemy sobie od stania na macie. Ustawiamy się na początku maty, stopy razem, nogi razem, aktywne nogi już teraz. Bierzemy długi wdech i wyciągamy mocno ręce w górę do sufitu. Wydłużamy kręgosłup. Na wydechu od razu uginamy nogi w kolanach, dłonie na wysokości serca, siadamy do pozycji krzesła i w tej pozycji zaczynamy pomalutku pulsować, czyli schodzimy dół, góra. Pomalutku w górę i do dołu. Rozgrzewamy sobie na początku nogi, rozgrzewamy pośladki. Cały czas spokojnie oddychamy. Długi wdech i długi wydech. Zaraz kończymy. Sprawdzamy, czy możemy zejść troszeczkę niżej, populsować troszkę niżej. I uwaga, zatrzymujemy i schodzimy teraz jak najniżej. Prostujemy ręce. Nisko, nisko, nisko, nisko. Jeszcze chwila. Chwila. I prostujemy nogi, schodzimy do skłonu. Długi wdech, wydłużamy kręgosłup. I na wydechu idziemy do psa z głową do dołu. Rozciągniemy troszkę nogi, kręgosłup. Rozluźnimy głowę. Długi, spokojny oddech. I unosimy sobie lewą nogę tuż nad ziemią. Będziemy ją kierować do boku i z powrotem do dołu. W górę na wdechu i na wydechu dół. Kilka razy. Stopa jest aktywna, noga jest wyprostowana. I staramy się, aby stopa była mniej więcej na wysokości biodra, kiedy idzie w górę. Na spokojnie. Długi oddech. I teraz prostujemy sobie z powrotem nogę, ściągamy palce stopy, kierujemy ją w górę. I po skosie za lewą nogą. W górę na wdechu i na wydechu po skosie za lewą nogę. Cały czas noga jest aktywna, mocna, wyprostowana. A my cały czas jesteśmy w psie z głową do dołu. Nic się tutaj nie zmieniło. I mocno wyciągamy nogę w górę na wdechu. I na wydechu kierujemy sobie stopę między nasze dłonie. Trzymamy równowagę, wchodzimy w górę. Mocny brzuch, schodzimy nisko, prawe kolano nad prawą kostką. Ręce wyciągnięte do sufitu. Mocny brzuch, otwarta klatka piersiowa. I uwaga, lewe kolano delikatnie do ziemi i z powrotem w górę. Dół i góra. Czyli uginamy delikatnie lewą nogę w kolanie. Schodzimy delikatnie do ziemi, tuż nad ziemią jesteśmy, nie odkładamy go całkowicie i z powrotem unosimy i prostujemy nogę. Pracujemy. I uwaga, teraz schodzimy nisko i zostajemy. Na moment dosłownie zostajemy. Nisko, nisko, nisko, nisko jesteśmy. Delikatnie ugięte lewe kolano. Nisko na prawym. 4, 3, 2, 1. Idziemy do wojownika drugiego. Cały czas prawe kolano jest nad prawą kostką, lewa noga prosta, wyciągnięta, wydłużona. I na kolejnym wdechu prostujemy obie nogi, ręce w górę, na wydechu do wojownika drugiego. Wdech w górę i wydech do dołu. Długi, mocny wdech, wydech, mocne nogi do wojownika drugiego. Wprowadzimy dzisiaj troszkę ruchu do naszej jogi, będzie mniej pozycji statycznych. gdzie to bardziej joga dynamiczna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, tak samo jak mnie. A teraz pomalutku przechodzimy do wojownika drugiego i zostajemy tutaj. Przez moment, dosłownie na 10 sekund. Zostało nam jakieś 5. I wychodzimy z pozycji. Idziemy teraz do naszej lewej nogi, do takiego niskiego przysiadu. Możemy być wyżej, bo możemy być niżej. Wszystko w zależności od naszego stopnia elastyczności. Ręce mamy złożone. Trzymamy przez chwilę tę pozycję. I uwaga, wchodzimy teraz troszkę wyżej. Podnosimy pośladki. Pupa w górę, ręce w górę. I zostajemy. Ja wiem, że to jest mega intensywna pozycja, dlatego zostaniemy tu dosłownie na 2 długie wdechy i wydechy. I jeszcze jeden długi wdech. Pięknie. I na spokojnie wychodzimy z pozycji. Teraz jesteśmy przy naszej lewej nodze. Zostajemy na prawej dłoni. Lewą stopę obracamy sobie tak, żeby była równolegle z zewnętrzną krawędzią prawej stopy, bo jesteśmy na prawej krawędzi stopy. I teraz pomalutku opuszczamy biodra do maty i z powrotem unosimy w górę do sufitu. Delikatnie do dołu i w górę. Kilka razy. Jeszcze pracujemy na biodra, na pośladki, wzmacniamy tutaj wszystkie mięśnie. Przy okazji rozciągamy. Trzymamy teraz biodra w górze i mocno wyciągamy je jak najwyżej, tak żeby rozciągnąć tutaj się troszkę. Długi oddech. I pomalutku lewa dłoń z powrotem na matę, pies z głową do dołu. Wyciągamy kręgosłup i powoli przechodzimy dłońmi w stronę stóp do skłonu. Stopy na szerokość bioder, uginamy nogi w kolanach i jeszcze raz wchodzimy do krzesła. Ręce na wysokości klatki piersiowej i pulsujemy. Teraz będzie troszkę krócej niż poprzednio. Sprawdzamy, czy czujemy już nogi, czy może jeszcze nie. Jak nie czujemy, możemy zejść niżej i niżej i niżej. I jeszcze chwilkę. Bardzo mały zakres ruchu. I uwaga, prostujemy ręce, zostajemy już tutaj i schodzimy jak najniżej. Ale pięty cały czas muszą zostać na macie. Brzuch nie opiera się na udach. Absolutnie. Jest w powietrzu, tak to nazwijmy, a my jesteśmy jak najniżej. I rozluźniamy z powrotem, idziemy do psa z głową do dołu. Wyciągamy mocno kręgosłup. I robimy lewą stronę. Lewa noga w górę, nad matę. I idziemy do boku. Mocny wdech w górę i wydech z powrotem do dołu. Może już czujecie pośladki? Ja w tym momencie już czuję. Kilka razy. Mocno do boku i z powrotem do psa z głową do dołu. Ściągamy palce stopy i idziemy w górę i wychodzimy po skosie za prawą stopę. W górę na wdechu i na wydechu za swoją prawą stopę, prawą nogę. Tak, żeby noga szła po skosie. Mocny wdech w górę i wydech do dołu. Pięknie. Ostatni raz. Wydłużamy nogę i kierujemy ją między dłonie. Lewa stopa między dłońmi, wchodzimy w górę. Otwieramy klatkę piersiową, trzymamy równowagę i na wdechu wyciągamy ręce w górę do sufitu. I to samo co poprzednio, będziemy uginać tym razem prawe kolano, schodzić nisko i z powrotem w górę kilka razy. Delikatnie uginamy kolano z tyłu, ono nie musi dotykać maty, ono po prostu schodzi niżej. Wszystko robimy we własnym zakresie. Pomalutku. Pomimo, że jest to joga dynamiczna, to i tak zawsze słuchamy siebie i zawsze robimy wszystko we własnym zakresie. Zostawiamy kolano nisko i trzymamy przez chwilę. Przez chwilę jeszcze trzymamy. Spokojny, długi oddech. I uwaga, pomalutku przechodzimy do wojownika drugiego. Lewe kolano nad lewą kostką, prawa noga wyprostowana. I to samo co poprzednio, obie nogi proste, ręce w górę, wdech i wydech, wojownik drugi. Góra, wdech i wydech, dół. Staramy się zejść coraz niżej z wydechem, pamiętając, aby kolano cały czas było gdzieś nad prawą, nad lewą kostką, abyśmy nie wychodzili kolanem poza linię stóp, poza linię palców. Mocne ramiona w górę i do dołu. I trzymamy pozycję wojownika drugiego przez moment. Na dosłownie jeszcze jeden długi wdech i wydech. I pomalutku przechodzimy do niskiego przysiadu. Tym razem na prawej nodze, lewa noga jest wyprostowana, ręce są złożone. Trzymamy przez chwilę. Pamiętajcie, jesteście albo nisko, albo wysoko, na tyle, na ile pozwala Wam ciało. Uwaga, pośladki w górę, ręce w górę. Trzymamy pozycję. Ja wiem, że ona jest mega wymagająca, ale też daje piękne efekty, więc trzymamy. Jeszcze przez chwilę. Prosty kręgosłup, ręce wyciągnięte do sufitu. 3, 2, 1. Rozluźniamy. Kierujemy się teraz w stronę naszej prawej nogi i tak samo odwracamy sobie stopę do przodu. Stopa jest mniej więcej na wysokości biodra. Lewa stopa na zewnętrznej krawędzi. Prawa ręka w górę. I uwaga, bioderka dół i góra. Kilka razy. Długi, spokojny oddech. Cały czas utrzymujemy przez całą praktykę. I trzymamy biodra w górze. Wyciągamy je jak najwyżej, rozciągamy. Mocno w górę. Długi, spokojny oddech. I pomalutku opuszczamy je na matę. To było wymagające, ale też dające takie poczucie energii. Idziemy do leżenia na plecach. Odpoczniemy trochę, ale też tak nie do końca, bo zrobimy sobie jeszcze jedną pozycję tutaj. To już będzie nasza ostatnia pozycja. Stopy przy pośladkach, biodra w górę, ręce wzdłuż ciała, na wdechu i na wydechu z powrotem pośladki do dołu. Wdech, góra, mocno wypinamy w górę i wydech, rozluźniamy i jeszcze raz w górę, wdech, mocno kierujemy biodra jak najwyżej i na wydechu rozluźniamy. I teraz prawa noga w górę, biodra w górę. W górę na wdechu i na wydechu delikatnie do dołu. Wdech do góry, wydech dół i jeszcze raz kierujemy mocno biodra w górę. Rozluźniamy na wydechu. I teraz trzymamy mocno biodra w górze, palce stopy są ściągnięte. Utrzymujemy przez chwilkę tę pozycję. I powolutku rozluźniamy prawą nogę, od razu unosimy lewą, cały czas biodra w górze. I to samo, biodra w górę na wdechu, wydech delikatnie do dołu, ale nie odkładamy całkowicie bioder na wydechu, zostawiamy je tuż nad matą. Mocno wychodzimy w górę i delikatnie rozluźniamy, ale też nie całkowicie, na wydechu. I teraz zostajemy w górze, wyciągamy biodra jak najwyżej, palce lewej stopy ściągnięte. Wysoko, wysoko, wysoko, wysoko, wysoko. I powolutku rozluźniamy lewą nogę, wyciągamy biodra jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I rozluźniamy na matę. Przyciągamy nogi do klatki piersiowej, obejmujemy się. I teraz kierujemy sobie prawą kostkę, zaczepiamy o lewe kolano. Chwytamy sobie za lewy piszczel albo za lewe udo. Uaktywniamy prawą stopę. Delikatnie rozciągniemy pośladki. Teraz już możemy odetchnąć, zrobić długi wdech. I rozluźnić wydech. I zmieniamy sobie stronę. Lewa kostka nad prawym kolanem. Lewa stopa aktywna, czyli stopa flex. Chwytamy sobie albo za udo, prawe udo, albo za piszczel. Rozluźniamy ramiona. i bierzemy sobie spokojny, długi oddech. Już możemy się rozluźnić. I pomalutku przyciągamy jeszcze raz obie nogi do klatki piersiowej, przytulamy mocno siebie. I rolujemy ciało w górę i do dołu. Na końcu siadamy sobie na macie, w wygodnym siadzie. Poprawiamy włosy. Wyciągamy ręce w górę do sufitu na wdechu. Na wydechu łączymy razem dłonie, umieszczamy na wysokości serca. Bierzemy jeden długi wdech i wydech. I dziękujemy sobie bardzo za dzisiejszą praktykę. Bardzo Wam dziękuję. To była intensywna praktyka. Mam nadzieję, że poczuliście to, co mieliście poczuć, bo ja poczułam. To jest jeden z filmików z serii wzmacniających. Inne znajdziecie gdzieś tutaj, po lewej albo po prawej stronie je umieszczę. Dlatego klikajcie, oglądajcie, ćwiczcie i dajcie znać, jak Wam się podobało. Buziaki, trzymajcie się. Pa, pa!
2: Cześć kochani, tu Ola. Zapraszam na ekspresowe nogi i pośladki, czyli fantastyczne, skuteczne 10 ćwiczeń na szczupłe uda, jędrne pośladki. Prosto dla Was z pięknego Zanzibaru. Zaczynamy. Maszeruj odrywając pięty od maty. Poruszaj biodrami, to jest nasz czas, to jest nasze 9 minut. Uśmiechnij się do mnie i pomalutku zaczynamy schodzić na dół, żeby położyć się na plecach. Na razie wcale nie tak wygodnie, bo będziemy ćwiczyć. Jedno kolano przyciągamy do klatki piersiowej i zmieniamy, przyciągając na przemian jedno i drugie. Drugą nogę wyprostowujemy. Pracujemy dynamicznie. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przyciągamy wyprostowaną nogę i to samo robimy tylko z wyprostowanymi nogami. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze chwila. Łopatki odklejone od maty jak najbliżej. Przy okazji pracuje nasz brzuch. Nogi się wydłużają. To jest piękny pilates, który wiem, że lubimy wszystkie. Przyciągnij jedną nogę do czoła, do głowy. Troszkę rozciągniemy nogi, teraz drugą. Przytulamy się do swoich nóg, jakie to jest przyjemne. Odłóż głowę, zegnij nogi, opuść, rozstaw na szerokość bioder, unieś jedną nogę do góry i wznosy bioder. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jeszcze jedna dziesiątka do zakończenia ćwiczenia na tę nogę. Myślę, że już czujesz, jak fajnie i mocno pracują pośladki i tyły ud nogi, która stoi. Opuść nogę, unieś do góry wysoko drugą i podnosimy biodra. Wydech, wydech, wydech. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuść nogę, biodra cały czas wysoko i odwodzimy kolana na zewnątrz. Wydech, wydech. Przechodzimy na zewnętrzne krawędzie. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 i ostatni 1. Biodra wysoko, unosimy nogi do góry. Wyprost. Wyprost. Miednica cały czas uniesiona, ramiona wzdłuż tułowia. Wyprostowuj nogę jak najmocniej. Zostało nam 10 wykopów do góry. 2, 3, 4. Idzie Ci naprawdę świetnie. Oby tak dalej. Ostatnie 2. Raz, 2. I pomału, kręg po kręgu, opuszczamy biodra. Tak jest, o to chodziło. Czujesz pośladki? Już zaczynają piec. Połóż się na boku, podeprzyj głowę na ramieniu i 20 wznosów nogi. Ręka przed Tobą niech opiera się na brzuchu, właściwie brzuch na tej ręce. Dzięki temu mocniej poczujesz pośladek i to, jak pięknie wydłuża się Twoja noga. Noga na dole jest ciężka, nie odrywa się od maty i jest lekko przysunięta do przodu, tak, że Ty leżysz na tyle maty, a noga, a stopa jest z przodu. Wtedy najlepiej aktywujemy mięsień pośladkowy. Kolano do przodu i do tyłu. Do przodu kolano i stopa do tyłu. Tutaj też staramy się, aby tułów był nieruchomy. W tym pomaga ręka z przodu, na której podpierasz swój brzuch. Chcemy jak najbardziej izolować ćwiczenie, żeby czuć, jak pracuje pośladek. Tutaj jeszcze pracują zginacze biodra, tyły ud, cała noga wydłuża się wysmukla, a pośladek ujędrnia. Czyli wszystko to, co chcemy osiągnąć podczas dzisiejszego krótkiego, ekspresowego treningu. Ostatnie 3 powtórzenia. 2, 3. Złap za stopę, wyprostuj nogę. Możesz złapać za łydkę, możesz złapać za tył uda, żeby troszkę ją rozciągnąć. I teraz bardzo pomału opuszczamy nogę, tak żeby jedna noga dokleiła się do drugiej. Pomału, pomału, pomału. Super. Oj, popracował pośladek. Połóż się na brzuchu, czoło oprzyj na dłoniach i unosimy wyprostowane nogi do góry. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Czujecie pośladek, czujecie tyły ud i bardzo dobrze o to chodzi. Możecie się odwrócić do mnie tyłem albo przodem w drugą stronę, nogi do przodu i wznosy nogi. 3, 4, 5, 6. Jeszcze trochę, dobijamy do 20. Przednia dłoń przed brzuchem, połóż tułów na tej dłoni, żeby go ustabilizować do tego ćwiczenia i do kolejnego. Tułów nieruchomy, pracujemy nogą, ruch wychodzi ze stawu biodrowego. Cała reszta jest nieruchoma. I zmieniamy kolano do klatki piersiowej i wyprost w tył. Oddychaj. 4. Wydech. 6. Wydech. 7. To nie znaczy, że oddychamy co 2. Oddychamy za każdym ruchem. Przy każdym ruchu, kiedy wyprostowujemy nogę, robimy wydech. I jeszcze 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mamy to! Pośladek mocno popracował. Rozciągamy nogę, chwytamy za piętę, za stopę, za goleń, za udo. Puszczamy stopę i pomalutku opuszczamy nogę, żeby jedna dokleiła się do drugiej, ale robimy to pomału, z wyczuciem. Połóż się na brzuchu, podeprzyj na przedramionach i robimy wykopy nogami. Podwójne. Raz, dwa, dół. Raz, dwa, dół. Delikatnie kolce biodrowe doklejone do maty. Wyciągaj się z przedramion tak, żeby oddalać od siebie opończyki, żeby klatka piersiowa pozostała cały czas otwarta, żeby szukać w sobie przestrzeni. I podwójne wykopy. Raz, dwa, opuść. Raz, dwa, opuść. Ostatnie 3 powtórzenia. 2, 3 i pomału opuszczamy stopy na matę. Tak jest, to było to, kochani. Mamy ćwiczenia za sobą. Usiądźcie teraz w pozycji dziecka. Stopy paluchy złączone, kolana na zewnątrz, żebra opierają się o wewnętrzne uda. Skręć się w jedną stronę. Skręć się w drugą stronę, poczuj przestrzeń w swoim kręgosłupie, wyciągnij się i takim rolującym ruchem przejdź do siadu. Teraz usiądź w pozycji syrenki, wyciągnij jedną nogę do boku, niech się troszeczkę rozciągnie razem z pośladkiem, teraz drugą nogę do boku. To będzie takie bardzo szybkie rozciąganie, takie ekspresowe. Jeśli chcesz więcej, włącz sobie kolejne treningi, które proponuję Ci tutaj. Spotykamy się albo za chwilę, albo troszkę później, albo jutro. To był fantastyczny trening. Jeśli Ci się podobało, zostaw kciuka, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia na macie. Mam nadzieję, że bardzo niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Pa!

Dzień dobry. To Ola Żelazo. Witam Was serdecznie na 191. Żelaznym Poranku. Dziś będziemy podnosić nasze pośladki. Zrobimy jogi lattes właśnie na tę partię ciała, żeby pośladki były jędrne, żeby były podniesione, a co najważniejsze, mocne pośladki to również prawidłowa postawa, czyli jest o co walczyć. Nie będzie nam potrzebne do ćwiczeń nic, no może maty, ale tak samo możemy zrobić ćwiczenia na podłodze albo na dywanie. Jesteście gotowi? Patrzę na Was, patrzę. Jesteście, no to zaczynamy. Ok, zaczniemy od takich przysiadów z rozciągnięciem, z takim delikatnym aktywowaniem naszego pośladka. Połóż kostkę na kolanie i delikatnie opuść biodra. Taki przysiad na jednej nodze. Zmieniamy nogę i druga strona. Na razie pomału, tak żeby wyczuć nasze ciało. To jest nasze pierwsze ćwiczenie na dzisiaj. Wyciągamy plecy. To jest też najważniejsze, że plecy we wszystkich ćwiczeniach na stojąco, właśnie przysiady, wykroki, wypady, które będziemy dzisiaj robić, wykonujemy na prostych plecach. I zmieniamy nogę, od razu zaczynamy balansować, szukać właśnie tej równowagi w naszym ciele, w naszym umyśle i skupienie się na miejscu, byciu tu i teraz, gdzie jesteśmy, gdzie ćwiczymy, gdzie zaczynamy wspólnie dzień, albo być może go kończymy. W ogóle bardzo się cieszę, że jesteśmy razem i że możemy sobie znowu fajnie poćwiczyć. 191. Żelazny Poranek, lecimy dalej i wyżej. Dobra, jeszcze 3 powtórzenia. Wypychaj biodra do tyłu i z każdym powtórzeniem postaraj się zejść biodrami jeszcze niżej. Pamiętajcie o tych plecach. Ostatnie powtórzenie. I wracamy do pionu. Stań ze złączonymi nogami i będziemy robić delikatny wypad do boku. Przysiad. Wracamy do złączonych nóg. Przysiad. I do drugiej strony. Czyli cały czas przysiady na większym rozstawieniu nóg i na nogach złączonych. I teraz chcę, żebyśmy wszyscy zaczęli opuszczać biodra troszeczkę niżej, bo wiecie, im niżej zejdą biodra, tym fajniejsza i mocniejsza praca naszych pośladków. A dzisiaj właśnie nasze ćwiczenia jogi latesowe skupiają się na pośladkach. I chcę, żeby w pośladkach dzisiaj był ogień. Juhu! Też sobie krzyknęliście juhu? Mam nadzieję, że tak. A jak nie, to teraz jeszcze jest czas. Juhu! Wiecie, możemy się tak motywować i aktywować do dalszej pracy. I jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Super. Hop i hop. Stań teraz w szerszym rozkroku. Przełóż dłonie za głowę i będziemy robić wypady w jedną stronę. Prostujemy się i w drugą stronę. Wyprost, wydech, wydech, super, wydech, góra, wydech, pamiętajcie o plecach, dbamy o swoje kolana, kolano idzie ruchem tam, gdzie idzie nasz tułów i nasze udo, nie skręcamy go i z każdym powtórzeniem postaraj się zejść biodrami niżej. I jeszcze 6, 5, wow, czujecie moc? Ja tak! 3 i 2 i 1. Zostajemy w szerokim rozkroku. Teraz kierujemy palce na zewnątrz i robimy plie, czyli schodzimy całkowicie pionowo tułowiem i na dole sam puls, puls, puls. Tak, żeby cały czas uda i pośladki były w napięciu. Wow, jest moc i właśnie ma być taka moc, kochani. Jeszcze troszeczkę.
zostało nam jeszcze do końca 10 minut, to tak sobie populsujemy. I dzisiaj już nikt nie pójdzie do pracy ani do szkoły, bo nogi spłoną, nie żartuję. Zrobimy też inne ćwiczenia, żeby było nam przyjemniej i żeby wszystko było takie zróżnicowane, to co ciała lubią najbardziej i umysły też. No to jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i po malutku zaczynamy prostować nogi. Ale moc. I łączymy palce, pięty. Staniemy do siebie bokiem. Będziemy teraz robić martwy ciąg na jednej nodze i to jest ćwiczenie, które tak dopali każdy poślad. Zostajemy na prawej nodze, ramiona opuszczamy i unosimy nogę i opuszczamy ręce. Jesteśmy taką wagą. Wracamy do centrum i druga strona. Prawa noga do tyłu, lewa balansuje, chwilę zostajemy, żeby zaktywować te pośladki. Plecy wyprostowane, patrz w jeden punkt i pracujemy we własnym tempie, ale nie jest to szybkie ćwiczenie. Chcę, żebyśmy wszyscy poczuli właśnie tę pracę pośladka, pracę mięśni stabilizujących, które pozwalają nam utrzymać równowagę, bo to wcale nie jest łatwe ćwiczenie. Tutaj angażujemy całe ciało. Jak tańcujemy troszeczkę na nodze, nic nie szkodzi. Próbujemy złapać balans. Jeszcze chwila. A pośladki będą podniesione po tym naszym jogi latesie. Dobra, jeszcze 4 powtórzenia, po 2 na każdą nogę. Wyciągamy nogę. Czujemy fajną pracę pośladka i ostatnie 2 już będą z takim przytrzymaniem. Teraz zaczynamy i być może uda się przenieść ramiona do przodu, do pozycji wiry trzeciej. Próbujemy. Trzymamy jeszcze parę chwil. Niech moc będzie z nami. Przepięknie wszystko drży. I z wydechem wracamy i druga strona. Na razie ta wersja podstawowa z opuszczeniem ramion. Jeśli czujemy moc, to próbujemy przenieść ramiona do przodu. Tułów, noga równoległe do podłogi. Trzymamy, tutaj jest bardzo mocna praca pośladka. I myślę, że już wszyscy to czujemy. I z wydechem. Opuść nogę, zegnij nogi w kolanach, oprzyj koniuszki palców na macie. Te mogą być kolana zgięte bardziej, tak żeby mieć wyprostowane plecy. I teraz prostujemy prawą nogę i będziemy unosić prawą nogę i pomału opuszczać. Wydech. Znowu. Co czujecie? Ten ruch wychodzi z pośladka i właśnie pośladek unosi naszą nogę. I mocno pracujemy. Mamy podnieść nasze pośladki i to właśnie wszystko się teraz dzieje. 6, 5, doskonale. 4, 3, 2, 1, zostaw na górze i puls. Wyciągaj plecy, oddalaj barki od uszu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, ile mocy. Dobra, żeby nie stygnąć, od razu przejdźmy do drugiej nogi. Lewa noga do tyłu i wznos i opuszczenie. Plecy wklęsłe, plecy wydłużone. Wydech. Tak jak ktoś by chciał wyrwać naszą nogę ze stawu, ale my mu nie pozwalamy. U nas pracuje mocno pośladek. Wydech. Wydech. Wykonuj dłońmi taki ruch, jak chcielibyśmy ściągnąć matę pod siebie, przyciągnąć ją jeszcze bardziej. Wtedy też kontrolujemy ułożenie łopatek i jest nam dobrze. I 3, 2, zostaw nogę u góry i sam puls.
ale taki puls, gdzie wiecie, tułów jest unieruchomiony, staramy się ruch wyprowadzać właśnie z pośladka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, opuść nogę, zegnij nogi w kolanie i przechodzimy do leżenia na plecach. O, ale to jeszcze nie będzie odpoczynek, jeszcze musimy troszeczkę popracować nad pośladkami, przygotowałam jeszcze parę ćwiczeń, na razie wznosy bioder w oparciu o na dwóch stopach, na górze, kiedy podnosimy, napnij jeszcze dodatkowo pośladki. Żeby się upewnić, możemy dotknąć tych pośladków, czy one na pewno są odpowiednio napięte. Kontroluj swoje kolana, żeby kolana nie zbiegały się do wewnątrz. One idą w linii bioder do przodu.

Patrz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! My nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykle ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

0: Tiesi sinäkään, ne peitä huoltiksella. Ei hätää, tilaa uudet korisarjat meiltä. Amisauto KY, ajaa edestää takaa. Lujaa laatua lasikuidusta.
1: Patrz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... wieczym. System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana.

Patrz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! My nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaje.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

Zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Nie byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj!

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja Miśka.

Crossover. It's time for the crossover.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana.

zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! My nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: Pizza! Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, ale ci dobrze.
0: Kurwa.
1: O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

Patrz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! My nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

0: Widzia? Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, ale ci dobrze. Kurwa. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja Miśka.

0: Bisza!
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, ale ci dobrze. Kurwa. O, o, o. Aj, aj, aj. O, kurwa, chyba tak mi zapisałem.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Nie byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

0: Pizza! Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, kurwa, ci dobrze!
0: Kurwa!
1: Oj, widzę, aj, aj, aj! O, pizza, chyba tak mi zapisałem.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane. Zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
4: Czas na reklamy.
5: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
6: Czy chcesz zarobić 4,700 euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
7: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
8: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7 tysięcy zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
9: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
10: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości. ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
11: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
10: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
12: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
13: Orlen wraz z państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
12: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
14: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
15: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek, to jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy Ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
16: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
17: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się. Oferta jest ograniczona czasowo.
18: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
19: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
20: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
21: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i bach. Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
22: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
23: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch, das Angebot ist echt limitiert.
24: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj Ice Fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz, trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
25: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację, włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się i teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank. PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę Wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
0: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
1: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
2: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
3: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne w Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
4: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
5: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz ko.
26: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają Ci na start bonus powitalny 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz, nie przegap okazji.
27: Grasz w moją nową grę?
28: Nie.
27: Cholera, grasz w moją nową grę?
29: Tak, oczywiście.
27: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
29: Szkoła zaraz się zacznie.
27: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
29: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
30: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
31: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około 10 tysięcy.
30: A co z toba snup?
32: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
33: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
30: Ile zainwestowałeś?
33: 50 euro.
30: Daję Ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
34: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
35: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
36: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla Ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
37: Wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
6: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem. Masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę. Obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
7: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę. Dawaj, jest, ura, 11 500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem, naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno, najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
8: Ile zarabiasz miesięcznie?
9: 50 tysięcy złotych.
8: Naprawdę, jak to możliwe?
9: To Joker, trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata, zapomnij o oczekiwaniu, odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz, szybki start, szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
10: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparł.
11: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
12: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
11: A jak byś je pomnożył?
12: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
11: Jak w ogóle grasz?
12: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak, kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
11: Od czego zaczynasz?
12: Od małych stawek, 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
11: A potem?
12: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
11: I jak idą wygrane?
12: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
11: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
12: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
13: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
14: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
15: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
16: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
17: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
18: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje. Grasz.
0: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
1: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
2: Небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
3: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
4: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
5: Wasz account получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
8: Если вы как-то упустили этот момент, проебались? Я еще раз повторю. WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
19: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
20: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
21: Koniec reklam.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, mu, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

On zimny, a ona gorąca. On nie chce.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

0: przyznajesz, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaje.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Nie, byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj!

Zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... system Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

0: przyznaję się, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj!

0: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, ale ci dobrze.
0: Kurwa.
1: Oj, widzę, ojej, ojej. O, kurwa, chyba tak mi zapisałem.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co ci kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykle ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

0: feeling. Przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Nie byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to.
0: Nie wyłączaj!

0: Misia! Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, ale ci dobrze. Oj, Misia, ojej, ojej. O, Misia, chyba tak mi zapisać.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! My nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjebać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, babkę.

0: przyznaję się, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, mu, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi czekoladkę, chipsa, jabłko, banana.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj! Jestem

Zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjebać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, babkę.